0: Jakub.
1: Sem bil na veterini, kaj prinesel svojega psa. Pa sem doktorja vprašal, zakaj je moj pes tak. Veterinar me se obrne in pove mi, da zato, ker ta mal in večina psov ne je od koliko je prav. Prilagojeno vitaminsko, vsaka pasma velikost mi prbubi. Točno vemo, kaj nares, da bo.
2: Veterina in trgovina Buba. Zdravje se začne v skledi.